leh, kilometry, z osób. Wśród tak samo na wiele karabonu, do się nie zmieścił w Mauritania. Wyzywałem właśnie Gezi, radia, te